ndayikunda cyane ngumiza kwizana na rimwe ribice umunani aha mu manga za heha aha mu gakara hamwe bimbe utare tererare aha ndi Boasi ndaha mu birayi ndayikunda cyane radi yakakiza ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani kuko ubugwaye canke ushonje.